0: trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: He said, tell me a story.